spontanie. Serce tańczy z ter. Oczy powolne. Jest bezpiecznie.

Watches them arching for firemen. Yes, bezpiecznie. Yes, spokojnie. Usta tak chłabe. Słowa bezdomne. I don't know what you're.